0: Pour bien comprendre les enjeux du traité de Maastricht, replongeons-nous dans le contexte historique de l'époque. Le projet européen a vu le jour au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale qui a ravagé l'Europe. Les gouvernements européens voulaient à tout prix éviter une nouvelle guerre. Ils ont alors pensé que la coopération économique mènerait à une paix durable. Forts de cette conviction, ils ont créé en 1951 la Communauté européenne du charbon et de l'acier et en 1957 la Communauté européenne de l'énergie atomique établie par les traités de Rome. La prochaine grande étape est la signature de l'Acte unique européen en 1986, qui a permis de créer un marché unique au sein de la Communauté économique européenne à partir de 1992. Ce marché unique va garantir la liberté de circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux. Cependant, à la fin des années 80, les membres de la Communauté économique européenne ont éprouvé le besoin de renforcer l'intégration, pas seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique. Le traité de Maastricht, officiellement connu sous le nom de traité sur l'Union européenne, a été signé par les 12 membres de la Communauté européenne de l'époque le 7 février 1992 à Maastricht, dans le sud-est des Pays-Bas. Il est entré en vigueur le 1er novembre 1993 après sa ratification par tous les membres. Le traité de Maastricht a été novateur à plusieurs égards. Tout d'abord, il a formellement établi l'Union européenne, transformant la Communauté économique européenne en une union plus cohérente et plus complète. C'est également le traité de Maastricht qui a introduit la notion de citoyenneté de l'Union européenne. Ce nouveau concept a permis aux citoyens de circuler et résider librement dans l'Union européenne. Il leur a aussi donné le droit de voter et de se porter candidat aux élections locales et du Parlement européen dans n'importe quel pays de l'Union européenne, ce qui renforce le sentiment d'identité et d'unité européenne. L'un des aspects les plus marquants définis par le traité de Maastricht est le projet d'union économique et monétaire. En effet, c'est ce qui a permis d'aboutir à l'introduction de l'euro comme monnaie commune, dans le but de renforcer la stabilité économique et de faciliter les échanges et les déplacements entre les pays de l'Union européenne. Le traité a créé une union fondée sur trois piliers. Le premier pilier couvre les communautés européennes et comprend les politiques économiques, sociales et environnementales. Le deuxième pilier porte sur la politique étrangère et de sécurité commune, qui vise à assurer une présence extérieure et une stratégie de sécurité unifiée. Le troisième pilier concerne la justice et les affaires intérieures et se concentre sur la coopération en matière d'application de la loi, de questions judiciaires et de politique d'immigration. Le traité a considérablement renforcé le rôle du Parlement européen en introduisant la procédure de codécision, ce qui a accru ses pouvoirs législatifs, et en faisant de lui un co-législateur avec le Conseil de l'Union européenne dans de nombreux domaines politiques. Ce traité a aussi élargi l'influence du Parlement sur la Commission européenne. Il lui a donné le pouvoir d'approuver ou de rejeter le candidat proposé pour le poste de président de la Commission et la Commission dans son ensemble. En outre, le rôle du Parlement en matière budgétaire a été renforcé, lui donnant plus de contrôle sur le budget de l'Union européenne. Cette évolution du rôle du Parlement a contribué à rendre le processus décisionnel de l'Union européenne plus transparent et plus représentatif de la volonté des citoyens. Le traité de Maastricht a ensuite été actualisé par les traités d'Amsterdam et de Nice. Le traité d'Amsterdam a été signé le 2 octobre 1997 et est entré en vigueur le 1er mai 1999. Il visait à rationner les institutions de l'Union européenne en vue des futurs élargissements. Il a également introduit le concept de coopération renforcée qui permet à un groupe de pays de l'Union de progresser dans certains domaines, même si d'autres ne souhaitent pas les rejoindre immédiatement. Cette flexibilité était essentielle pour répondre aux divers besoins et intérêts d'une Union européenne en pleine expansion. En intégrant le chapitre social dans le droit communautaire, le traité d'Amsterdam a souligné l'importance des droits sociaux, de l'emploi et de la non-discrimination. Il visait également à créer un espace de liberté, de sécurité et de justice, conduisant à une coopération plus étroite entre les pays de l'Union dans des domaines tels que l'asile, l'immigration et les questions judiciaires. En outre, le traité a également renforcé la politique étrangère et de sécurité commune en créant le rôle de diplomate en chef de l'Union européenne. Ce poste est également connu sous le nom de haut représentant pour les affaires étrangères, et son introduction a renforcé la capacité de l'Union à agir de manière cohérente sur la scène internationale. En outre, le traité d'Amsterdam a réformé les institutions afin d'améliorer leur efficacité. Il a étendu la procédure de codécision et a accru les pouvoirs du Parlement européen. Le traité de Nice a été signé le 26 février 2001 et est entré en vigueur 2 ans plus tard. Il visait principalement à préparer l'Union européenne à son plus grand élargissement à ce jour, avec l'adhésion de 10 nouveaux pays en 2004. Il a adapté la pondération des voix au Conseil, modifié la composition de la Commission européenne et étendu le recours au vote à la majorité qualifiée. Ces changements étaient essentiels pour garantir que les processus décisionnels de l'Union restent efficaces avec un plus grand nombre de pays membres. Le traité de Maastricht et les traités d'Amsterdam et de Nice qui l'ont actualisé ont constitué des étapes cruciales dans le processus d'intégration européenne. Le traité de Maastricht a jeté les bases de l'Union telle que nous la connaissons aujourd'hui, en introduisant d'importants changements politiques, économiques et sociaux. Les traités d'Amsterdam et de Nice se sont appuyés sur cette base en abordant les questions institutionnelles et en préparant l'Union européenne à l'expansion. Ces traités reflètent la nature dynamique et évolutive de l'Union européenne et démontrent sa capacité à s'adapter et à se réformer face à de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Alors que l'Union continue de croître et de changer, ces traités fondamentaux restent les pierres angulaires de sa structure et de sa gouvernance. Découvrez d'autres podcasts sur Europarladio, la web radio du Parlement européen.
1: Istnieje kilka rodzajów przepisów unijnych. Niektóre z nich są wiążące, a inne nie. Część obowiązuje wszystkie państwa członkowskie, a pozostałe tylko niektóre z nich. Dzisiaj omówimy ważny rodzaj aktu prawnego – dyrektywę. Dyrektywa to akt prawny skierowany do państw członkowskich. Instytucje unijne określają w niej cel, który powinny osiągnąć kraje Unii. Dyrektywy wchodzą w skład tzw. prawa wtórnego Unii Europejskiej. Prawo wtórne to zbiór przepisów, które wynikają z zasad i celów określonych w traktatach unijnych. Prawo pierwotne Unii stanowią właśnie te traktaty. Nawiasem mówiąc, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o traktatach unijnych, posłuchaj poświęconego im odcinka naszego podcastu. Ale wracając do tematu, omówmy przykładową dyrektywę. Dyrektywę w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Ma ona ograniczyć szkody, jakie jednorazowe produkty z plastiku wyrządzają środowisku. W tym celu Unia zobowiązała państwa członkowskie, aby zakazały jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych, takich jak talerzyki, słomki do napojów i kubeczki. Dyrektywę przyjęto w czerwcu 2019 roku, a weszła w życie w lipcu 2021 roku. Nie powinno dziwić, że zajęło to tyle czasu. Trzeba było włączyć dyrektywę do krajowych porządków prawnych, sprzedać zapasy jednorazowych produktów z plastiku i dać konsumentom czas na zmianę nawyków. Ale udało się. Szklane lub papierowe słomki do napojów niemal całkowicie zastąpiły swoje plastikowe odpowiedniki. Dyrektywy powstają w kilku etapach. Ich pierwszy projekt przedstawia Komisja Europejska. Następnie Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej analizują go i wprowadzają do niego poprawki. Parlament Europejski bierze zatem zarówno udział w redagowaniu, jak i przyjmowaniu dyrektyw. Ostatnim krokiem jest włączenie dyrektywy do porządków prawnych państw członkowskich. Proces ten nazywamy transpozycją. W przeciwieństwie do rozporządzeń, które stosuje się bezpośrednio w państwach członkowskich, dyrektywy trzeba najpierw transponować do prawa krajowego. Ale jak to się odbywa? Władze poszczególnych państw Unii same decydują, jak włączyć dyrektywę do swojego porządku prawnego. Zazwyczaj mają na to 2 lata od czasu przyjęcia dyrektywy. Ten termin można jednak wydłużyć, żeby ułatwić wdrożenie nowych przepisów na rynku unijnym i w państwach członkowskich. Aby dyrektywa weszła w życie, państwa członkowskie muszą przyjąć środki krajowe, które umożliwią osiągnięcie jej celów. Władze krajowe informują Komisję Europejską, jakie środki przyjęły. Jeśli tego nie zrobią, Komisja może wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Dyrektywy określają minimalne normy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby państwa członkowskie przyjęły albo zachowały ambitniejsze przepisy. Bo oczywiście kraje Unii mogą ustanowić wyższe normy niż przewidziano w dyrektywie. Zakazane jest tylko wyznaczanie mniej ambitnych celów. W dyrektywach ustala się zatem wartości minimalne, które pomagają ujednolicić przepisy w całej Europie. Jeśli kraj Unii nie włączy dyrektywy do swojego porządku prawnego, Komisja Europejska może wszcząć wobec niego tzw. postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Komisja może to zrobić również wtedy, gdy kraj wdroży dyrektywę nieprawidłowo. Jeżeli kraj zignoruje upomnienie Komisji, ta może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W niektórych przypadkach Komisja może też zawnioskować, by Trybunał nałożył na państwo karę finansową. Wysokość kary powinna być proporcjonalna do uchybienia i mieć efekt odstraszający. Kara musi zagwarantować dwie rzeczy. Po pierwsze to, że państwo członkowskie wdroży dyrektywę, a zatem kara powinna być wyższa niż korzyści, jakie państwo może mieć z niestosowania dyrektywy. Po drugie, kara powinna być na tyle wysoka, aby państwo członkowskie nie przestało wdrażać dyrektywy w przyszłości. Wysokość kary zależy od zdolności finansowej państwa członkowskiego. Nie chodzi o to, aby kraj wpadł w kłopoty finansowe. Nikt by przecież na tym nie skorzystał. Wręcz przeciwnie, postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom ma zagwarantować, że wszystkie państwa członkowskie będą stosować prawo unijne. A to leży w najlepszym interesie mieszkańców Unii. Była to audycja Europal Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
2: Os cidadãos europeus e o meio natural que os rodeia são cada vez mais afetados pela escassez de água causada por décadas de má gestão dos recursos hídricos e pela degradação dos ecossistemas de água doce. Os rios e as zonas úmidas estão a secar e as águas subterrâneas estão a ser extraídas a um ritmo insustentável. Se as temperaturas continuarem a aumentar como consequência das alterações climáticas, é de esperar que os recursos hídricos na Europa continuem a diminuir. Está a ouvir Subir a Parada, Legislar Melhor. Neste podcast estamos a analisar as propostas da União Europeia para uma política comum da água. Na União Europeia, uma parte significativa do nosso território e da nossa população está sob pressão no que toca ao abastecimento de água. De acordo com a Agência Europeia do Ambiente, em 2022, a escassez de água afetou 34% da população da UE e 40% da sua superfície terrestre. Os países do sul da Europa, como Chipre, Grécia, Itália, Malta, Portugal e Espanha, são particularmente afetados pela escassez da água. Mas a crise está a propagar-se para norte, afetando zonas anteriormente consideradas seguras em termos de abastecimento de água. Existem várias causas, nomeadamente a extração excessiva de água para a agricultura, a poluição, o envelhecimento das infraestruturas e a intensificação dos efeitos das alterações climáticas, levando a secas mais frequentes e mais graves. De acordo com um relatório recente da Agência Europeia do Ambiente, apenas cerca de um terço das águas de superfície da Europa têm boa qualidade, sendo a agricultura e a produção de energia a partir do carvão as principais fontes poluentes. As implicações económicas da escassez de água são graves. O Banco Central Europeu alerta para o facto de as secas poderem reduzir a produção económica na área do euro em cerca de 15%, afetando setores como a agricultura, a indústria transformadora e a energia. Em resposta a esta crise crescente, a Comissão Europeia introduziu uma série de medidas. O pilar da política hídrica da UE é a Diretiva Quadro da Água, que foi aprovada em 2000 e exige que os recursos hídricos sejam protegidos e utilizados de forma sustentável. Para alcançar os objetivos da Diretiva, os Estados-membros são obrigados a aplicar planos de gestão das bacias hidrográficas e, em zonas vulneráveis, planos de gestão de secas. Outras medidas introduzidas incluem regulamentos destinados a promover a reutilização da água na agricultura e a resolver as fugas nas redes de abastecimento de água. No entanto, são necessárias mais medidas para resolver os problemas que os nossos recursos hídricos enfrentam. No seu recente relatório, a Agência Europeia do Ambiente destacou vários requisitos urgentes, incluindo uma aplicação mais rigorosa das diretivas existentes, mudanças de fundo nas práticas agrícolas, redução da poluição e restauração dos ecossistemas. Uma vez que a escassez de água e as secas também são reconhecidas como prioridades no Pacto Ecológico Europeu, são abordadas em várias estratégias climáticas importantes da UE. A União também presta apoio financeiro aos Estados-membros e a outras autoridades para combater a escassez de água e as secas. Por exemplo, mais de 300 projetos receberam financiamento europeu destinado à investigação e à inovação através dos programas Horizonte 2020 e Horizonte Europa. O Parlamento Europeu desempenha um papel crucial na definição da política da água. Os deputados ao Parlamento Europeu têm se manifestado sobre a necessidade de estratégias abrangentes para combater a escassez de água. Apelam a um aumento dos investimentos em infraestruturas hídricas, a uma aplicação mais rigorosa da regulamentação ambiental e à promoção de soluções baseadas na natureza, como a recuperação de zonas úmidas. Um relatório recente do Parlamento sublinhou a importância de proteger os recursos hídricos, não só para a saúde pública e o ambiente, mas também para a produção de energia, a agricultura e a segurança alimentar. O Parlamento está também a insistir na rápida aprovação do Regulamento de Restauro da Natureza da UE, que visa restaurar os ecossistemas degradados, ajudar os terrenos a reter mais água e reduzir os riscos de inundações. Os eurodeputados apelam igualmente ao estabelecimento de metas vinculativas em matéria de eficiência hídrica que abranjam todas as utilizações da água. Salientam também a necessidade de novas medidas da UE para reduzir a poluição causada por produtos químicos e farmacêuticos, bactérias resistentes aos antibióticos, microplásticos, pesticidas químicos e fertilizantes. Uma vez que muitos dos rios e lagos da Europa são partilhados por vários países, a gestão transfronteiriça da água é essencial. O reforço da nossa resiliência hídrica deve ser um esforço europeu comum e os investimentos em infraestruturas hídricas e em sistemas de monitorização inteligentes são essenciais para acompanhar a qualidade e a utilização da água em tempo real. Por conseguinte, no âmbito dos debates sobre o orçamento de longo prazo da UE para 2028-2034, os deputados ao Parlamento Europeu sugerem a criação de um fundo separado e específico para melhorar a resiliência hídrica nas regiões em maior risco de escassez de água. A resposta à crise da água exige uma ação coletiva. Os decisores políticos devem dar prioridade à gestão sustentável da água e fazer cumprir a regulamentação em vigor, ao passo que a indústria deve investir em tecnologias eficientes em termos hídricos e reduzir a poluição. Mas nós também podemos adotar hábitos de poupança de água no nosso dia-a-dia e apoiar iniciativas destinadas a preservar os nossos preciosos recursos hídricos. À medida que o Parlamento Europeu prossegue os seus esforços para ajudar a proteger a nossa água, é essencial que todos nós desempenhemos o nosso papel. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
3: Het is tijd om te gaan stemmen. Van 6 tot en met 9 juni dit jaar zullen miljoenen EU-burgers helpen de toekomst van de Europese Unie vorm te geven door te stemmen bij de Europese verkiezingen. Het Europees Parlement is het enige rechtstreeks verkozen EU-orgaan. En de Europese verkiezingen zijn dan ook een van de grootste democratische evenementen ter wereld. In deze podcastreeks leggen we je alles uit wat je moet weten over de komende verkiezingen voor het Europees Parlement. Deze aflevering gaat over het stemsysteem voor de Europese verkiezingen.
4: Om de 5 jaar kiezen de Europese burgers leden van het Europees Parlement om hen te vertegenwoordigen. Dit jaar worden er 720 leden verkozen. Dat zijn er 15 meer dan de 705 leden die nu in het parlement zetelen. Elk land kiest een ander aantal parlementsleden, op basis van het beginsel van digressieve evenredigheid. Dat houdt in dat landen met een grotere bevolking een groter aantal parlementsleden kiezen. Maar ook dat elk lid van het Europees Parlement uit een groter land meer mensen vertegenwoordigt dan een parlementslid uit een kleiner land. Het minimum aantal parlementsleden waarmee een land zijn bevolking kan vertegenwoordigen is 6. En het maximum is 96.
3: Het stemproces voor de verkiezingen is in ieder EU-land iets anders geregeld, maar de basisbeginselen zijn hetzelfde. In veel EU-landen kunnen kiezers stemmen op een politieke partij, op individuele kandidaten of allebei. Het kiesstelsel dat bij de Europese verkiezingen wordt gebruikt, is dat van de evenredige vertegenwoordiging. Dat betekent dat het aantal zetels dat een partij wint in het Europees Parlement direct in verhouding staat tot het aantal stemmen dat de partij heeft ontvangen.
4: Maar wie kan er stemmen? Om aan de Europese verkiezingen deel te nemen, moet je EU-burger zijn en de kiesgerechtigde leeftijd hebben in je land. In de meeste EU-landen is die leeftijd 18 jaar. In België, Duitsland, Malta en Oostenrijk kunnen mensen vanaf 16 jaar stemmen en in Griekenland mogen mensen op hun 17e naar de stembus. Daarnaast mogen EU-burgers die in een ander EU-land wonen kiezen of ze in hun woonland of in hun thuisland stemmen. Ze mogen wel maar op één plek stemmen.
3: Hoe gaat het stemmen bij de Europese verkiezingen dan in zijn werk? Als je gaat stemmen, krijg je een lijst van politieke partijen te zien, elk met hun eigen vooraf geselecteerde kandidaten. Je kunt stemmen op de partij van jouw keuze door op het stembiljet het vakje naast de naam van de partij aan te kruisen. Het is belangrijk om te weten dat als je op een partij stemt, jouw stem indirect bijdraagt aan de selectie van de leden uit die partij die in het Europees Parlement zullen zetelen. De partijen hebben vooraf kandidaten geselecteerd in de volgorde waarop ze zullen worden gekozen, op basis van het aantal stemmen dat de partij ontvangt. In sommige landen kun je of op deze vooraf opgestelde kieslijst stemmen, of een individuele stem uitbrengen op meerdere kandidaten op die lijst. Zodra de stemming is gesloten, worden de stemmen geteld en wordt het aantal zetels van iedere partij in het Europees Parlement vastgelegd op basis van het aandeel van de stemmen dat ze hebben ontvangen. Dit zorgt ervoor dat de vertegenwoordiging van de politieke partijen in verhouding staat tot het niveau van de steun die zij van de kiezers hebben gekregen.
4: Met jouw stem beslis je welke parlementsleden je zullen vertegenwoordigen bij het opstellen van nieuwe wetgeving en heb je invloed op de selectie van de Europese Commissie. Deze beslissingen zullen je dagelijks leven en dat van mensen in de hele EU bepalen. Dat we een democratie hebben, spreekt niet voor zich. We hebben deze samen opgebouwd. Daarom zijn we er samen verantwoordelijk voor en moeten we er allemaal ons steentje aan bijdragen.
3: Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europower Radio, de webradio van het Europees Parlement.
5: Kuuntelet ohjelmaa Historia ja faktat, jossa tarkastelemme tärkeitä historiallisia tapahtumia ja niiden pitkän aikavälin vaikutuksia. Tällä kertaa perehdymme yhteen Euroopan yhdentymisen keskeiseen merkkipaaluun, Maastrichtin sopimukseen. Kerromme myös, kuinka sitä on uudistettu Amsterdamin ja Nitsan sopimuksilla. Puhumme myös historiallisesta kontekstista, sopimusten voimaantulosta ja niiden tärkeimmistä tuloksista –

0: Dad, what do you want? And I'll dance jukebox. I'm a jukebox.
1: Film miał premierę w sierpniu 2023 roku na 76. Festiwalu Filmowym w Locarno, gdzie rywalizował o Złotego Lamparta i zdobył nagrodę dla najlepszej aktorki. Film otrzymał także nagrodę Złotego Aleksandra na 64. Festiwalu Filmowym w Salonikach. Dahomey to film dokumentalny z 2024 roku w reżyserii francusko-senegalskiego reżysera i aktora Mathiego Diopa. Pod koniec 2021 roku 26 bezcennych dzieł sztuki ze skarbca Królestwa Dahomeju ma opuścić Paryż. Wrócą tam, skąd pochodzą, do kraju znanego obecnie jako Republika Beninu. W 1892 roku francuskie wojska kolonialne zrabowały nie tylko te artefakty, ale też tysiące innych kosztowności. Ale jak ludzie powinni zareagować na powrót skarbów przodków do kraju, który musiał rozwijać się bez nich? Studenci Uniwersytetu w Abomey-Calavi prowadzą na ten temat ożywioną dyskusję.

Dahomey to koprodukcja wytwórni we Francji, Senegalu i Beninie. Premiera odbyła się w lutym 2024 roku podczas 74. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. Tam otrzymał nagrodę Złotego Niedźwiedzia za najlepszy film. Flow to animowany film przygodowy z 2024 roku w reżyserii łotewskiego reżysera Ginsa Zilbalodisa. Świat zmierza ku upadkowi. Kot jest samotnikiem, ale ponieważ jego dom zniszczyła wielka powódź, musi schronić się na łodzi zamieszkałej przez różne zwierzęta. I chociaż bardzo się od nich różni, uczy się z nimi współpracować. Zwierzęta, same na łodzi, starają się przystosować do tego nowego świata –

0: Flow został wybrany do premiery w sekcji Un Certain Regard na festiwalu filmowym w Cannes w 2024 roku. Film pokazano na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych w Annecy w 2024 roku, gdzie otrzymał nagrodę jury, nagrodę publiczności i nagrodę Fundacji GAN za dystrybucję w kategorii filmów fabularnych. Intercepted to film dokumentalny o skutkach rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Film wyreżyserowała ukraińska pisarka Oksana Karpowicz. Ukazuje rozmiar zniszczeń. Widzimy ukraińskie wsie, miasta, domy i autostrady po wyzwoleniu z rosyjskiej okupacji. Reżyserka uważnie przygląda się krajobrazom, które ponownie wypełniają się życiem. Daje to nadzieję i stanowi remedium na to, jak media normalizują horror wojny. W całym filmie ścieżka dźwiękowa tworzy złowrogą atmosferę. Słyszymy rozmowy telefoniczne między rosyjskimi żołnierzami walczącymi w Ukrainie, a ich rodzinami. Ukraiński wywiad przechwycił te połączenia w 2022 roku.
1: I co, все думал, уже меня похоронил, да?
2: Да нет, что ты, все хоронить-то рано еще. Рано еще. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
1: Нет, пока.
2: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
1: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
2: да? Ты вот. Давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Intercepted uzyskał nominację do nagrody dla najlepszego filmu dokumentalnego na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie i otrzymał dwa specjalne wyróżnienia od niezależnego jury. Specjalne wyróżnienie Nagrody Amnesty International oraz specjalne wyróżnienie Nagrody Jury Ekumenicznego. Jury Keeps Quiet to film dramatyczny belgijskiego reżysera Leonarda van Dijla z 2024 roku. Julie jest gwiazdą elitarnej akademii tenisowej. Jej życie kręci się wokół ukochanej dyscypliny. Kiedy jej trener zostaje objęty dochodzeniem i nagle zawieszony, zawodników zachęca się do zabrania głosu. Ale Julie postanawia milczeć.
3: Julie is Rima. My wie dat je over deze dingen kunt praten.

0: Konrāds Adenauers, tautā saukts par Der Alte, jeb Sentēvu, mūžībā devās 1967. Gada 19. aprīlī 91. Gada vecumā. Viņš izpelnījās pasaules ievērību kā politiķis, pateicoties kuram Vācija atguva brīvību, pārticību un sociālo drošību. Vienlīdz spēcīgi viņš veidoja arī Eiropu, kurā šodien dzīvojam. Eiropas ekonomikas kopienas pirmais priekšsēdētājs Valters Hallsteins ir norādījis, cik nozīmīgs Eiropas politikai ir Adenauera atstātais mantojums. Lai kāda arī nebūtu politika, tajā ir vienlīdz daudz spēka un cerības. Un Eiropas politikā ir daudz cerības. Par to mums patiesībā jāsaka paldies tieši šim cilvēkam. Un tieši tāpēc mēs noliecam galvu, godinot viņu pārliecību un viņu mūža ieguldījumu politikā. Šo raidierakstu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Euroopan parlamentissa on virkanimike, joka voi kuulostaa vanhahtavalta. Se on kvestori. Eikö kuulosta tutulta? Ei hätää, sillä kvestoreista ei puhuta paljoa. Heillä on kuitenkin tärkeä tehtävä, sillä he sujuvoittavat Euroopan parlamentin toimintaa. Kvestoreita on 5 ja he ovat puhemiehistön jäseniä. Puhemiehistöstä kerrataan tämän podcast-sarjan aikaisemmassa jaksossa. 5 kvestoria muodostaa yhdessä kvestorikollegion. He kokoontuvat noin kerran kuussa täysistuntojen aikana. Kvestorikollegio on Euroopan parlamentin elin, joka vastaa jäseniä ja heidän työolojaan suoraan koskevista hallinto- ja talousasioista. Sen tehtäviin kuuluvat esimerkiksi asiat, jotka liittyvät terveydenhuoltoon, kuljetuksiin, toimistojen varusteluun, harjoittelijoihin ja kielikursseihin. Lyhyesti sanottuna kvestorit hoitavat siis kaikkia asioita, jotka koskevat suoraan Euroopan parlamentin jäseniä. Näin asian selitti entinen ensimmäinen kvestori Ansander Euroopan parlamentin avoimien ovien päivänä toukokuussa 2024.
2: En gros, nous sommes 5 élus à nous occuper du fonctionnement interne.
3: Meitä valitaan 5 hoitamaan Euroopan parlamentin sisäisiä asioita. Tämä tarkoittaa, että huolehdimme sisäänpääsysäännöistä, toimintasäännöistä, ravintolapalveluista sekä jäsenten taloudellisista etuuksista. Parlamentin sisäisten asioiden lisäksi olemme myös ikään kuin jäsenten ammattiliitto. Me edustamme heitä. Kun parlamentissa menee jokin pieleen, jäsenet kääntyvät kvestorien puoleen. Yritämme esimerkiksi helpottaa heidän suhteitaan hallintoon.
1: Euroopan parlamentti äänestää kvestorit sen jälkeen, kun puhemies ja 14 varapuhemiestä on valittu. Kvestorit valitaan kolmivaiheisessa salaisessa lippuäänestyksessä. Kahdella ensimmäisellä äänestyskierroksella valituksi tulemiseen vaaditaan ehdotonta enemmistöä annetuista äänistä. Kolmannella äänestyskierroksella riittää suhteellinen enemmistö. Ehdoton enemmistö tarkoittaa sitä, että äänimäärä ylittää puolet annetuista äänistä vähintään yhdellä äänellä. Suhteellinen eli yksinkertainen enemmistö tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että ehdokas saa enemmän ääniä kuin muut ehdokkaat. Entä kuinka asetutaan ehdolle kvestoriksi? Kvestoriehdokkaita voivat ehdottaa joko poliittiset ryhmät tai vähintään 40 parlamentin jäsentä. Kvestorin toimikausi kestää puhemiehen tapaan 2,5 vuotta. Kvestoreilla on puhemiehistössä neuvoa antava asema. Tämä tarkoittaa, että he avustavat puhemiehistöä neuvonantajina, mutta eivät voi äänestää. He voivat ehdottaa, että puhemiehistön hyväksymiä sääntöjä joko muutetaan tai että ne laaditaan uudelleen. Jäsenet saavat puolestaan esittää kysymyksiä kvestorien toiminnasta. Lisätietoa kvestorikollegion kokoonpanosta sekä heidän vastuualueistaan on saatavilla Euroopan parlamentin verkkosivustolla. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
4: Wie können maschinengerechtere Entscheidungen treffen? Die Frage scheint vielleicht absurd, ist doch der wesentliche Unterschied zwischen Mensch und Maschine das Bewusstsein. Oder etwa nicht? Die Beziehung zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz war schon Stoff unzähliger Bücher und Filme. Doch mit der Technologie entwickeln sich auch die Ansichten zu diesem Thema weiter. Eines ist aber klar, künstliche Intelligenz ist nicht länger nur Science Fiction. Vielmehr ist sie heute ein ganz eigener Bereich mit enormem wissenschaftlichem Potenzial. Und die EU darf in diesem Bereich nicht den Anschluss verlieren. Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es darum, wie Maschinenlernsysteme gerechtere Entscheidungen treffen könnten und welche Grenzen es dabei gibt.
5: Künstliche Intelligenz ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Autos, Smartphones, ja sogar Kaffeemaschinen, intelligente Systeme sind allgegenwärtig und wir verlassen uns auf sie. Maschinen machen in der Regel sinnvolle Vorschläge, die wir gern befolgen. Doch wenn es darum geht, einer Maschine eine Entscheidung zu überlassen, ist es ganz schnell vorbei mit dem Vertrauen. Warum ist das so? Müssen unbedingt Menschen das letzte Wort haben? Sehen wir uns mal genauer an, wie Maschinen Entscheidungen fällen.
4: Maschinelles Lernen ist eine Art künstliche Intelligenz. Es bedeutet, dass Computer eigene Entscheidungsprozesse entwickeln, wenn bestimmte Algorithmen an ihre Grenzen stoßen. Das Ganze beruht auf einem einfachen Prinzip. Daten aus ähnlichen früheren Situationen werden zusammen mit der damals gefundenen Lösung untersucht. So lernt das System, Entscheidungen wieder auf die gleiche Weise zu fällen, wenn es auf ähnliche Ausgangsdaten trifft.
5: Man geht also davon aus, dass Probleme, die in einem ähnlichen Zusammenhang aufkommen, auch auf eine ähnliche Weise gelöst werden können.
4: Ein einfaches Beispiel ist die Tastatur Ihres Smartphones. Tippen Sie ein Wort ein, das das System nicht kennt, dann werden Sie zuerst mehrmals korrigiert. Erst wenn Sie das Wort öfter geschrieben haben, wird es Ihnen vorgeschlagen. Die Maschine versteht also mit der Zeit, dass Sie dieses Wort schreiben wollen und kein anderes.
5: Man muss also nicht länger die einzelnen Algorithmen zur Lösung eines Problems ermitteln. Stattdessen gilt es, intelligente Systeme mit den richtigen Daten oder Beispielen zu füttern. So lernen sie, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Je umfangreicher und ausgewogener der Datensatz, desto größer auch die Chance auf ein gültiges Ergebnis. Ist das Ergebnis nicht zufriedenstellend, dann spricht man von einem ungültigen Ergebnis. Solche ungültigen Ergebnisse werden etwa oft von Gesichtserkennungssystemen erzielt. Sie haben Schwierigkeiten dabei, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe zu erkennen, schwarze Frauen. Beim Trainieren der Systeme wurden nämlich nicht genug Bilder von schwarzen Frauen verwendet. Das führt zu Verzerrungen bei der Datenerfassung und leider auch oft zu schlechten Entscheidungen und Diskriminierung.
4: Verzerrungen dieser Art sind schlimm, doch sie sind nicht das einzige Problem. Auch die Daten zu früheren Entscheidungen können verzerrt sein. Eine Garantie dafür, dass alle Entscheidungen richtig waren, gibt es nämlich nicht. Minderheiten und andere Bevölkerungsgruppen könnten also diskriminiert werden. Das wirft unweigerlich die Frage nach der moralischen Vertretbarkeit auf. Denn Maschinenlernsysteme sind ein Spiegel der Gesellschaft. Sie greifen bestehende Vorurteile auf und lassen sie in ihre Entscheidungsfindung einfließen. Die Wissenschaft arbeitet fieberhaft daran, dieses Problem zu lösen. Datenverzerrungen sollen vorzeitig erkannt und ausgeglichen werden, bevor man mit den Daten intelligente Systeme trainiert. Ziel ist, Maschinenlernsysteme gerecht und sicher zu machen, und zwar für alle, unabhängig von Geschlecht, Alter oder ethnischer Herkunft.
5: Doch es reicht nicht, intelligente Systeme entsprechend zu trainieren. Auch müssen Nutzerinnen und Nutzer für den Umgang damit geschult werden. Selbst das leistungsstärkste System, mag es noch so zuverlässig, sicher und frei von Datenverzerrung sein, kann auf Ablehnung stoßen, weil seine Technologie nicht verstanden wird oder weil man ihr nicht über den Weg traut. Mehr Aufklärung könnte hier Abhilfe schaffen. Auch könnte es helfen, verschiedene Interessensgruppen in den Entwicklungsprozess mit einzubeziehen. Dadurch würde man künstliche Intelligenz wohl salonfähig machen und ihr in vielen unterschiedlichen Bereichen den Weg ebnen. Wichtig sind aber auch Datenschutz und Sicherheit. Sie müssen immer gegeben sein, auch im Fall von Cyberangriffen, die Ergebnisse beeinflussen oder Daten gefährden könnten. Deshalb müssen wir intelligente Systeme unbedingt widerstandsfähiger und zuverlässiger machen und sie besser schützen.
4: Das Thema künstliche Intelligenz wirft auch viele rechtliche Fragen auf. Die Technologie entwickelt sich rasend schnell, viel schneller als ihr rechtlicher Rahmen. Doch was wir jetzt brauchen, sind nicht etwa noch mehr Regeln. Vielmehr gilt es, bestehende Vorschriften anzupassen, zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung der EU. Alles, was die Weiterentwicklung der Technologie mit sich bringen könnte, muss abgedeckt sein. EU-Vorschriften wie das vorgeschlagene Gesetz über künstliche Intelligenz könnten etwa nicht nur für Algorithmen gelten, sondern auch für Datensätze.
5: Ethikausschüsse für künstliche Intelligenz sowie Zertifizierungsverfahren oder Normen scheinen auf den ersten Blick wichtig und richtig. Doch sieht man genauer hin, fällt auf, dass sie uns auf gewisse Weise auch in falscher Sicherheit wiegen. Intelligente Systeme und die von ihnen genutzten Datensätze sind dynamisch. Sie lernen ständig dazu. Damit auch wirklich alle Regeln eingehalten werden, wäre deshalb auch eine dynamische Nachverfolgung nötig.
4: Im November 2021 legte der Sonderausschuss des Europäischen Parlaments zur künstlichen Intelligenz im digitalen Zeitalter ein Arbeitsdokument zum Thema künstliche Intelligenz und Voreingenommenheit vor. Im Mittelpunkt stand dabei die Datenqualität. Intelligente Systeme sollen demnach nicht mit Daten trainiert werden, die diskriminierendes Verhalten fördern oder bestimmte Gruppen nicht genug repräsentieren. Gleichzeitig müsse man sogenannte Rückkopplungsschleifen im Auge behalten, also das Verwenden von Daten-Output als Input für künftige Vorgänge. Sie könnten nämlich Datenverzerrungen begünstigen.
5: Intelligente Systeme zur automatischen Entscheidungsfindung bringen viele Herausforderungen mit sich, aber auch viele Vorteile. In ihnen steckt enormes Potenzial. Sie sind dynamisch, selbstständig und unabhängig und deshalb sehr gut darin, komplexe Probleme zu lösen.
4: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Europäischen Parlaments, EP Think Tank.
6: Jakie miejsca najbardziej zostają Ci w pamięci, gdy podróżujesz? To nie tylko muzea czy teatry, ale często też muzyka rozbrzmiewająca na ulicach, festiwal lub energia, jaką było czuć na pobliskim placu. W całej Europie kultura odgrywa dużą rolę w kształtowaniu tożsamości miast i regionów. Festiwale uliczne, lokalne koncerty i projekty artystyczne to chwile, które łączą ludzi i pomagają miastom się rozwijać. Ta sama idea leży u podstaw jednej z najbardziej znanych inicjatyw kulturalnych Unii Europejskiej o nazwie Europejska Stolica Kultury. Program powstał w 1985 roku, a jego pomysłodawcami była ówczesna grecka minister kultury Melina Mercuri i francuski minister kultury Jacques Long. Pomysł był prosty, ale miał ogromną moc. Kultura miała jednoczyć Europejczyków. Pierwszy tytuł Europejskiej Stolicy Kultury otrzymały w 1985 roku Ateny. Od tamtej pory wyróżnienie to przyznano ponad 70 miastom w całej Europie. W Polsce były to Wrocław i Kraków, a w 2029 roku Europejską Stolicą Kultury będzie Lublin. Idea jest prosta. Każdego roku wybrane miasta mają szansę zaprezentować swoje życie kulturalne całej Europie i innym krajom. Jak miasto może zostać Europejską Stolicą Kultury? Cały proces rozpoczyna się 6 lat wcześniej. Po pierwsze, Komisja Europejska decyduje, które kraje mogą ubiegać się o przyznanie tytułu. Następnie miasta w tych krajach składają wnioski i przedstawiają swój program kulturalny. Panel niezależnych ekspertów analizuje wnioski i wybiera po jednym mieście z każdego kraju. Na koniec wybierane są 2, a nawet 3 europejskie stolice kultury na dany rok. Miasta muszą spełniać m.in. następujące kryteria. Po pierwsze, ocenie podlega jakość ich programu kulturalnego. Po drugie, ich zdolność do realizacji tego programu. A po trzecie, długoterminowe korzyści, jakie może on przynieść miastu i jego mieszkańcom. Wielkość miasta nie ma znaczenia. Tytuł otrzymały m.in. Matera we Włoszech, Galway w Irlandii czy Tartu w Estonii, które liczą mniej niż 100 tysięcy mieszkańców. Liczy się potencjał ludzki, finansowy i kulturalny miasta oraz to, jak może ono zaangażować w swoje działania jak największą liczbę osób. Po wybraniu miasta mają 4 lata, by się przygotować. W tym czasie tworzy się partnerstwa, planuje się wydarzenia, a do udziału w nich zaprasza się obywateli. Jeśli więc mieszkasz w mieście kandydującym, nie jesteś tylko widzem, możesz być częścią tej historii. Europejska Stolica Kultury może również liczyć na konkretne wsparcie. Miasta otrzymują nagrodę imienia Meliny Mercuri o wartości 1,5 miliona euro i zachęca się je do korzystania z innych programów unijnych, takich jak Kreatywna Europa, który to program wspiera sektor kultury i sektor kreatywny. Ale ten tytuł to coś więcej niż wsparcie finansowe. Dla miast jest to często szansa, aby zwiększyć swoją międzynarodową reputację, ożywić dzielnice i przestrzenie publiczne oraz przyciągnąć turystów. Europejską stolicą kultury nie jest się tylko przez rok. Weźmy przykład Marsylii, która otrzymała ten tytuł w 2013 roku. Miasto przyciągnęło wówczas rekordową liczbę 11 milionów turystów, co znacznie zwiększyło jego widoczność i zasięg. Dzięki programowi nie tylko zyskała turystyka, ale i samo miasto, w którym odnowiono przestrzenie publiczne, na przykład nabrzeże, i powstały nowe obiekty kulturalne. W ten sposób dzielnice zbliżyły się do siebie dzięki kulturze. Wiele z tych przestrzeni jest nadal aktywnie użytkowanych i przyciąga zarówno mieszkańców, jak i turystów. Programy Europejskiej Stolicy Kultury pokazują, co łączy Europejczyków, a jednocześnie podkreślają wyjątkowość każdego miejsca. To wydarzenia przeznaczone nie tylko dla społeczności lokalnej, ale także dla odbiorców w całej Europie i poza nią. Miasta mogą zapraszać do udziału sąsiednie regiony, jednak tylko jedno miasto przejmuje odpowiedzialność za program. Na przykład przygraniczne miasto Nowa Gorica w Słowenii, które zostało Europejską Stolicą Kultury w 2025 roku, nawiązało ścisłą współpracę z Gorycją, włoskim miastem po drugiej stronie granicy. Po raz pierwszy tytuł ten dzieliły dwa miasta w dwóch różnych krajach. Granica nie przeszkodziła im połączyć społeczności z Włoch i Słowenii. W przemówieniu, które udostępnił dział audiowizualny Komisji Europejskiej, prezydent Włoch Sergio Mattarella tak skomentował tę okazję. Oprócz Chemnitz w Niemczech, Europejską Stolicą Kultury w 2025 roku została Nowa Gorica. Słoweńskie miasto postanowiło podjąć wyzwanie wraz ze swoim miastem bliźniaczym Gorycją. Razem oferują kulturę jako doświadczenie wykraczające poza granice. Kultura z definicji nie zna granic. Jej początki leżą we wspólnocie otwartej na wiedzę, dzielenie się doświadczeniami i wspólne inspirowanie się. Otrzymanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury to niewątpliwie wyjątkowa okazja dla miasta i jego obywateli, ponieważ może przynieść korzyści kulturowe, społeczne i gospodarcze. Chcesz dowiedzieć się więcej? Warto poznać ofertę kulturalną miasta, w którym mieszkasz lub które chcesz odwiedzić, i dowiedzieć się, jak Europa wspiera je w rozwoju. Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
7: Błyskotliwa kariera artystyczna zwykle nie idzie w parze z osiągnięciami w polityce. Melinie Mercuri udało się jednak połączyć te dwa światy. Ta międzynarodowa gwiazda filmowa po zamachu stanu w Grecji w 1967 roku zasłynęła także swoją działalnością polityczną. Występowała na arenie międzynarodowej w obronie demokracji i opowiadała się przeciwko dyktaturze. Po upadku reżimu wojskowego została najdłużej urzędującą minister kultury w Grecji. Była także współzałożycielką panhelleńskiego ruchu socjalistycznego. Mercuri poświęciła się podnoszeniu świadomości kulturowej w Europie. To jej zawdzięczamy inicjatywy, takie jak program Europejskie Stolice Kultury. Do dziś działa także fundacja jej imienia.
8: Zapraszamy na cykl odcinków specjalnych podcastu Historia i Fakty. Opowiadamy w nich o ludziach, którzy ukształtowali Europę, jej tożsamość i wartości. Oto historie matek założycielek i ojców założycieli.
7: Amalia Maria Mercuri urodziła się w 1920 roku w Atenach. Po studiach aktorskich szybko zyskała uznanie jako aktorka teatralna. Przełomowa dla jej kariery okazała się rola w sztuce Tramwaj zwany pożądaniem z 1949 roku. Wkrótce potem zdobyła nagrodę imienia Mariki Kotopuli za najlepszą rolę kobiecą. Jej pierwszy film, Stella, w reżyserii Michalisa Kakojanisa, zebrał pochwały na festiwalu w Cannes w 1956 roku. To właśnie na kanneńskim festiwalu aktorka poznała amerykańskiego reżysera, Jules Dassena, z którym nawiązała współpracę i którego później poślubiła. W 1960 roku dostała w Cannes nagrodę za najlepszą rolę kobiecą, za rolę w Nigdy w niedzielę. Film był też nominowany do Oscara w 5 kategoriach.
8: 21 kwietnia 1967 roku do występującej w Nowym Jorku Mercury dotarła informacja, że grupa wojskowych dokonała w Grecji zamachu stanu i że władzę w kraju przejęła tzw. junta czarnych pułkowników. Od tej chwili Mercury przy okazji wszystkich swoich występów potępiała ich rządy i powtarzała: demokracja zwycięży. Podczas 7 lat dyktatury prowadziła na całym świecie kampanie, w których nawoływała do przywrócenia demokracji. Przywódcy hunty odebrali jej greckie obywatelstwo, ale to tylko wzmocniło jej determinację.
7: Pewnej nocy, o 4 nad ranem, dziennikarz Daily Mail zadzwonił do mnie i powiedział: odebrali ci obywatelstwo. Byłam pierwszą osobą, której odebrano greckie obywatelstwo. Nie mówiłam nawet biegle po angielsku. W półśnie odpowiedziałam: urodziłam się Greczynką, on urodził się faszystą i umrze jako faszysta. A ja urodziłam się Greczynką i umrę jako Greczynka.
8: Liczne groźby, a nawet zamach na jej życie nie złamały jej ducha. Mercury kontynuowała swoją walkę. Wygłaszała przemówienia, dawała koncerty i udzielała wywiadów do czasu, aż w 1974 roku przywrócono w Grecji demokrację. Po powrocie do kraju Mercury była współzałożycielką panhelleńskiego ruchu socjalistycznego, a w 1977 roku została posłanką do parlamentu. Gdy jej partia wygrała wybory w 1981 roku, powierzono jej Ministerstwo Kultury. Była pierwszą kobietą na tym stanowisku i piastowała je najdłużej w historii Grecji. Za swojej kadencji zmieniła życie kulturalne kraju. Ułatwiła obywatelom dostęp do muzeów, wspierała edukację w nawiązaniu do dziedzictwa kulturowego, uruchomiła duże projekty, takie jak Muzeum Kultury Bizantyjskiej w Salonikach. Rozpoczęła także batalię o zwrot wywiezionych do Londynu rzeźb z Partenonu.
9: A does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
7: Czym jest dla Anglii Szekspir? A katedra świętego Pawła? Czym jest dla Indii Taj Mahal? Czy kaplica Sykstyńska dla Włoch? Partenońskie rzeźby to nasza duma, nasza tożsamość, przykład greckiej doskonałości. To dzieła, które uosabiają greckie pojęcia demokracji i wolności.
8: W Europie Mercury jest znana przede wszystkim jako twórczyni inicjatywy Europejskie Stolice Kultury. Pierwszą europejską stolicą kultury zostały w 1985 roku Ateny, po tym jak Mercury przekonała ministrów państw członkowskich, by to właśnie kultura stała się filarem tożsamości Unii Europejskiej. Mercury pielęgnowała też więzi kulturowe z Europą Wschodnią, jeszcze przed upadkiem żelaznej kurtyny. Na początku lat 90. znów połączyła karierę aktorską i polityczną. Gdy panhelleński ruch socjalistyczny ponownie wygrał wybory w 1993 roku, Mercury znów została ministrą kultury. Skupiła się na działaniach łączących kulturę i edukację.
7: Melina Mercury zmarła w 1994 roku w Nowym Jorku. Pochowano ją z honorami, jak przystało na tak znaną i szanowaną w Grecji postać. Dziś wizję aktorki i polityczki wciela w życie fundacja jej imienia, która zajmuje się promocją greckiej kultury na świecie. Od 2007 roku fundacja co roku przyznaje nagrodę teatralną imienia Meliny Mercury dla młodych aktorek. Wraz z nagrodą laureatki otrzymują charakterystyczną broszkę patronki, która przechodzi z rąk do rąk w kolejnych latach. to symbol obecności Merkurii na scenie. Melina Mercury nie dbała o tytuły i nagrody. Najważniejsza była dla niej miłość do Grecji, którą Grecja odwzajemniła. Jej głos i filozofia są inspiracją także dzisiaj.
8: Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
10: 2022 is the European Year of Youth. This year, the policy area of education will be an important part of the European Parliament's agenda. Since 1983, the European Union has been designating European years to raise awareness about specific topics and encourage debate and dialogue within and between EU countries. On the 14th of October 2021, the European Commission proposed to make 2022 the European Year of Youth. You're listening to Raising the Game, Better Legislation. This episode describes the EU's approach to education in the European Year of Youth 2022. The aim of the European Year of Youth is to reinforce ongoing efforts to support and engage with young people in a post-pandemic world. One of the plan's key points is to dovetail with existing measures, link actions to the green and digital transitions, and encourage young people to play an active role in society. Actions should draw inspiration from what young people do and from their ideas for invigorating the common EU project. Proposed measures include conferences, events, and information campaigns, as well as opportunities to share and gather ideas. The plan will also promote programs and funding opportunities for young people. One of the keys to getting young people engaged is education. So what's the European currently working on in this area? Each EU country is responsible for educating and training the people who live there. Over the years, though, the EU itself has played a major role in making education more accessible across borders. This includes the implementation of the Bologna process, establishing a European higher education area, the Erasmus Plus funding programme, which aims to modernise education through mobility, and the Copenhagen Declaration, which boosted cooperation in vocational education and training. In 2010, the EU set itself a range of educational targets over the following 10 years, with the Framework for European Cooperation in Education and Training. Although some targets were met, unfortunately others were not. For example, participation in early childhood education and the success rate in tertiary education both went up. However, a 2018 study found that the proportion of 15-year-olds with low basic skills had actually risen too. Even though efforts to improve education and training have achieved mixed results, the European Commission, the Council of the EU and the European Parliament agree that the stakes are high. Lifelong learning must prepare current and future citizens for active roles in society and resilience in the face of repeated crises. This learning should also enable them to take part in the green and digital transitions. The three EU institutions' answer to all this is to step up cooperation. In order to improve education rates all over the EU, the overarching strategy is to create a European education area that allows countries to cooperate on some aspects of education while also maintaining overall control. European leaders first endorsed the idea of a European education area at the 2017 Gothenburg Social Summit. Since then, both the European Commission and the Council have shared their ideas about what the European education area should look like. Their agendas revolve around improving the quality of education for young people in settings that should promote inclusion and gender equality from early on. In addition, closer cooperation in education should also ensure that adult learners are able to pursue lifelong learning. Education should also keep track of the digital and green transitions so that today's learners can help deal with these challenges in the future. A 2021 European Parliament study showed that the vision of Europe as an education space has been an integral part of the European integration process since the Second World War. As a result, Parliament supports a single European education space, while underlining the importance of adequate funding to help education become equally accessible to all learners, including access to the EU's mobility programmes. The EU's most prominent mobility initiative is the Erasmus programme. Its most recent format, the new Erasmus 2021 to 2027 programme, will continue to provide Erasmus Plus funding for education, training, youth and sport. While Erasmus Plus offered mobility opportunities to more than 4 million people from 2014 to 2020, the latest programme aims to go even further and reach up to 12 million participants. The New Generation programme maintains a lifelong learning approach and works towards achieving a European education area by 2025. Flagship initiatives include the European University Networks and the European Student Card. It also focuses on inclusion and aims at greater simplification for end users. It incorporates sports in the main structure of the programme, expands the use of digitalisation, supports new areas of knowledge, and introduces a new mobility initiative called Discover EU. In conclusion, the European Union and its bodies are aiming to improve learning opportunities for people living in the EU by continuously updating ongoing projects and setting up new ones. Key initiatives, such as the Erasmus programme, should continue to facilitate European mobility and get students thinking outside the box. The European Education Area, which should be established by 2025, should cater to these needs and subsequently help to remove inequalities and educational deficits. Improvement is a continuous process. Various measures are and will continue to be taken at EU and individual country level. Therefore, debates and legislation concerning education will remain on the European Parliament's agenda, but especially during the European Year of Youth 2022. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
11: Alates 2011. aastast tähistatakse 13. oktoobril rahvusvahelist selge keelepäeva. Me ei pruugi sellele küll tihti mõelda, kuid selge keel on väga oluline. Toome ühe näite. Oletame, et teid kutsuti õhtusöögile. Teie kõrvalistuja kasutab aga pidevalt sõnu, millest arusaamiseks tuleks teil iga kord sõnaraamatusse piiluda. Eks ole ju ebameeldiv ja tüütu olukord? Keeruliste ja arusaamatute terminite kasutamine ei soodusta suhtlemist, vaid vastupidi, hoopis takistab seda. Samas ei pruugi me ise arugi saada, et kasutame sõnu, mida kõik alati ei mõista. Võib-olla on tegu tehnilise või ametialase sõnavaraga või siis mõne vähetuntud terminiga. Kuid probleemil on lahendus. Alati võib kasutada tuntumat sünonüümi. Seletage vähem levinud sõnavestluses lahti ja kohe on suhtlus vahetum. Kui te pole kindel, küsige vestluspartnerilt üle. See ongi selge keel. Keel, mis on hõlpsasti mõistetav nii kõnelejale kui ka kuulajale. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
12: Alcide De Gasperi era un visionario.
13: Alcide De Gasperi was a visionary, but his vision was not born from abstract ideals. It was shaped by the experience of someone who has lived on the changing fault lines of empires.
14: These words, spoken by President Metsola, give us an insight into Alcide De Gasperi, a politician who dreamt of uniting Europe's many identities in peace. You're listening to a special series of our podcast, History and Facts. In these episodes, we'll tell you the stories of the men and women who built Europe, its identity and its values. These were our founding mothers and fathers. Alcide De Gasperi was born in the late 19th century in an Italian minority region of the Austro-Hungarian Empire. He was a staunch opponent of fascism who founded the Christian Democracy Party in 1943. After the Second World War, he went on to serve as the first Prime Minister of the Italian Republic until 1953. Alongside Konrad Adenauer and Robert Schuman, he actively campaigned for European unity. One of his many legacies is the idea that nations and people have more to gain when they work together.
12: Nato in Trentino.
13: Born in Trentino, a land of borders and passage, he experienced the transition between two eras. He was able to see beyond borders and beyond the historical horizon, and thus imagine a united Europe, a world where diversity could represent the strength of a great common project.
12: Un mondo dove la diversità potesse rappresentare la forza di un grande progetto comune.
14: Alcide De Gasperi was born on the 3rd of April 1881 in the mountains of Trentino Alto Adige, also known as Sud Tirol or South Tirol, which at the time was part of the Austro-Hungarian Empire. His family was very poor and they were devout Catholics. In 1900, he moved to Vienna to study philology and became active in the Catholic student movement. After graduating, De Gasperi returned to Trentino and worked as a journalist for a Catholic newspaper, taking part in campaigns to achieve better rights for the Italian minority living there. When the Austro-Hungarian Empire broke apart in 1918, Trentino became part of Italy. A year later, De Gasperi co-founded the Italian People's Party. He was elected to the Italian Parliament in 1921. In the 1920s, Mussolini was consolidating his power in Italy. The fascists banned all other political parties in 1926, including the Italian People's Party. Its leaders were either driven out of political life or into exile. De Gasperi was arrested in 1927 and sentenced to 4 years in prison, but was released thanks to the intervention of Pope Pius XI. He then spent 14 years as a librarian in the Vatican. During this period, he reflected on how to align his religious values with political action. He eventually wrote Idee Ricostruttive, Ideas for Reconstruction, the foundation of the Christian Democracy Party, which was secretly established in 1943. After the fall of fascism, De Gasperi led the newly formed party and became prime minister, serving until 1953. During the De Gasperi era, Italy was rebuilt on a new foundation centred on a new republican constitution, stronger democratic institutions, and early economic recovery. Reforms included the right for women to vote, housing, land reform, developing southern Italy, and investing in energy. De Gasperi was a strong advocate of international cooperation. He believed that restoring Italy's role on the global stage was essential. He represented Italy at the Paris Peace Conference on the 10th of August 1946, marking the country's return to the international community.
15: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
16: As I take the floor in this world forum, I feel that everything, apart from your personal courtesy, is against me. It is, above all, my status as a former enemy, which makes me feel like a defendant, and the fact that I've been summoned here, after the most prominent among you have, following lengthy and laborious debate, already drawn up your conclusions.
14: He worked to persuade Italy to be part of the United States Marshall Plan and to join NATO, at a time when Italy still had one of the largest communist parties in Western Europe.
13: De Gasperi understood that in order to give Italy a future, it was necessary to create a future for Europe, a future different from the past. And he did it, understanding the need to find compromises, but remaining steadfast in his determination to never compromise on the values he believed in, and in which we all believe today.
12: Noi tutti crediamo.
14: One of his most significant contributions was advocating for Germany's reintegration into the international community. Along with the West German Chancellor Konrad Adenauer and French Foreign Minister Robert Schuman, he campaigned actively for European unity. They were three men from border regions, three men persecuted by fascism, who understood that borders were something to be overcome in order to put an end to years of war. De Gasperi supported the Schuman Declaration, which led to the creation of the European Coal and Steel Community, and he also promoted the idea of a common European defence policy. In 1951, he addressed the Council of Europe Assembly in Strasbourg, speaking in French, on the importance of the European Defence Community.
16: If we create only common administrations without a higher political will guided by a central authority in which national interests come together, crystallise, and are nurtured into a higher union, then there is a risk that this European project will appear cold and lifeless compared to the dynamism of individual nations.
14: De Gasperi firmly believed that being a Europeanist would bring peace and democracy to the continent. He envisioned a united Europe, not as a replacement for individual nations, but as a partnership where states support and strengthen one another. His experiences growing up in a border region, living under fascism and being part of a minority, made him deeply aware of the need for European unity to heal the wounds of war and prevent future atrocities. In this vision, he closely aligned with Schuman and Adenauer, fellow architects of the European Union. Though he died in 1954 and didn't live to see his dream fully realized, Alcide de Gasperi remains a foundational figure in the story of European integration. His legacy lives on in the values and institutions of the European Union we know today.
12: Questa è l'Europa immaginata da Alcide de Gasperi.
13: This is the Europe imagined by Alcide de Gasperi. A Europe where borders do not limit ambitions, where cooperation leads to shared prosperity. A Europe we must continue to build for those who come after us. A Europe based on values that offer solutions. Today and every day, let us remember him, honor his legacy and realize his vision.
12: E realizzeremo la sua visione.
14: This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
17: Ser eurodeputado não significa apenas participar nos debates em sessão plenária ou votar propostas legislativas. Hoje vamos saber mais sobre outro aspecto do seu trabalho, a função de relator. Quando a Comissão Europeia apresenta uma nova proposta legislativa ao Parlamento, o trabalho legislativo tem início numa comissão parlamentar. A escolha da comissão responsável quanto à matéria de fundo depende do assunto. Por exemplo, se a proposta disser respeito ao transporte de gado, a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural será a responsável. Em seguida, a Comissão nomeia um relator, uma espécie de chefe de projeto, para redigir o relatório sobre a proposta e, eventualmente, acrescentar alterações, ou seja, propostas de supressão, modificação ou aditamento de elementos ao texto original. Em primeiro lugar, o relator deve realizar um bom trabalho de preparação e, naturalmente, não o faz sozinho, troca opiniões com outros deputados e recebe o apoio da sua comissão parlamentar. Pode igualmente convidar peritos externos ou de outras instituições da UE a fim de obter uma visão mais pormenorizada da questão. A sua missão consiste em elaborar o relatório o mais completo e preciso possível, tendo em conta todas as potenciais implicações e consequências, tendo em conta todas as interpretações e todos os detalhes. A sua função é, portanto, essencial. Um projeto de relatório pode ser debatido, alterado e reformulado várias vezes antes de ser definitivamente aprovado pela Comissão Parlamentar competente e, em seguida, apresentado em sessão plenária pelo relator. O relatório inclui uma exposição de motivos, uma proposta de resolução legislativa e alterações que serão votadas. É evidente que nem todos os relatórios são aprovados nas votações, alguns são rejeitados. No entanto, quando um relatório é adotado, o relator responsável recebe o devido reconhecimento. Pergunta-se certamente sobre a forma como os deputados são nomeados para esta delicada missão. Bem, a escolha depende de vários fatores. Em primeiro lugar, acordos entre os grupos políticos que, por vezes, em muito poucos casos, podem conduzir à nomeação de dois correlatores para o mesmo dossiê, como sucedeu com o relatório sobre a inteligência artificial. Em segundo lugar, os grupos políticos criaram um sistema de pontos para distribuir os relatórios legislativos. Cada grupo recebe um determinado número de pontos em função do seu tamanho. Depois, o grupo pode licitar um relatório. Evidentemente, a competência e o interesse do deputado na matéria também são relevantes. Além disso, é de referir que, em alguns casos, existem outro tipo de relatores. Tal acontece quando a comissão competente considera oportuno ouvir o parecer de outra comissão ou quando uma outra pretende emitir parecer à comissão competente. Neste contexto, podem solicitar à Presidência do Parlamento que designe uma delas como comissão responsável quanto à matéria de fundo e que a outra seja encarregada de emitir parecer. A segunda comissão tem então a possibilidade de designar um relator de parecer. Vejamos o nosso exemplo da proposta relativa ao transporte de gado para esclarecer tudo isto. Neste caso, a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural seria a responsável quanto à matéria de fundo. Mas poder-se-ia designar a Comissão dos Transportes e do Turismo, por exemplo, como comissão encarregada de emitir parecer, o que lhe daria então a oportunidade de designar o seu próprio relator. Foi o caso, nomeadamente, do relatório sobre inteligência artificial, que tinha direito a três relatores de parecer de três comissões parlamentares diferentes. Por conseguinte, no total, cinco relatores desempenharam um papel neste relatório, que foi adotado na sessão plenária de março de 2024. Por último, existe uma última categoria de relator. Para acompanhar os progressos de um relatório, os grupos políticos podem também designar um relator sombra. Este representa os pontos de vista do seu grupo sobre o assunto em debate e desempenha um papel importante na obtenção de um compromisso através da negociação com os outros grupos políticos. A título de curiosidade, cada relatório tem um nome oficial, por vezes muito longo, mas é mais conhecido pelo nome do seu relator. Um grande reconhecimento para um trabalho importante e minucioso no Parlamento Europeu.